Potom je Zoom Radio DA+. 24/7. Groovy, groovy, groovy. A najviac house music battery. Žiadne kolotoče. Čistý house, čistá kvalita. A tomu bere.